0: Tam wściekła. Przepraszam. Jak słucham wyjechał?
1: Jest ale 6:15. Proszę, miała jedną godzinę i domy, że nie tak zwadra.
2: No, he's not going to work.